0: najnovite hitove.
1: Najbolemite hitove v roka.
0: To je Radio 1 Rock.
1: Radio 1 Rock. Jedno Rock Radio.
2: Come here, baby.